0: malou, ne jako já, ne jako já, ne jako já, ne jako já.
1: Hraje vám Radio Xaver.